0: Máme jen hity z Glajle, poslyšem. Mala kosi z mano daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja na rýmu za.
1: Morie.
0: Víš, kak víš.
1: Mal, mal,
0: jo.
1: Mal,
0: okay.
2: I love you, babe.